Italo Disco, Diskoteka Plus. I naravno Radio 202, malo čas smo čuli Sesto Senso ili Šesto Čulo, Lay Your Hands On Love. Ovo je bio Saxon i Don't Tell Me No Lies.